0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

siedzisz tam pewnie z tą samą miną co zazwyczaj, czyli jakbyś czekał na koniec świata, albo chociaż na darmową pizzę w środku nocy w X-Vibe. I w sumie nie dziwię się, bo świat to jeden wielki absurd, w którym w roku 1987 pewien japoński programista postanowił, że światu brakuje cyfrowego psa, który w czasie audycji będzie szczekał na twój rytm pracy, więc stworzył Tamagotchi, a potem ludzie zaczęli płakać nad plastikowymi zwłokami swoich wirtualnych pupili, bo zapomnieli je nakarmić w przerwie na kawę. To jest właśnie ten poziom cywilizacyjnego upadku, o którym lubię rozmawiać w Nightmerk, kiedy wszystko wokół staje się bitami w próżni i zaraz usłyszysz, jak Beach Weather w Sex, Drugs, etc. wjeżdżają w twój spokój prosto z X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż te wszystkie wymuszone wyjścia, bo przy ludziach tylko udaje, że go to bawi. Szczere, choć trochę boli. Skoro Madonna śpiewa Material Girl, to zakładam, że chodzi o to, jak szybko dzisiaj tracimy głowę dla byle błyskotki. Więc lecimy z tym w radiu X-Vibe. Madonna, Material Girl. Dla Marka, od Marka. A potem Bausa i Apache 207, żebyście nie zasnęli przed północą.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to historia prawdziwa. Chociaż z faktami miała tyle wspólnego, co twój sąsiad z uczciwością. Siedź wygodnie w X-Vibe, bo ten filmowy przekręt to totalny obłęd, który wkręca mózg w bit nie gorszy od tej smutnej piosenki. Więc teraz pin i niekochanie w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran. Bo sen to dla słabych, a my mamy czas na małe wspominki z okolic 1982 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu E.T. Bo mało kto wie, że firma Atari wyprodukowała wtedy grę na podstawie tego hitu w zaledwie 5 tygodni, co skończyło się totalną katastrofą i milionami niesprzedanych kartrydży zakopanymi gdzieś na pustyni w Nowym Meksyku, jak wstydliwy sekret ludzkości. Więc jeśli czujesz, że twoje życie to porażka, to pomyśl o tym betonowym cmentarzu gier X-Vibe i poczuj ulgę. A teraz Marshmallow i Anne-Marie z utworem Friends zaleją cię swoimi słodkimi bitami w X-Vibe.

0: zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że tylko ty masz w głowie bałagan. Jednak w 1997 roku niejaki Tamagotchi stał się totalnym obłędem, który zamienił miliony ludzi w niewolników cyfrowego stworzenia wymagającego karmienia o 3 nad ranem. Pamiętasz tę plastikową skorupkę, która piszczała bardziej niż sumienie po nieprzespanej nocy? Niby zwykła zabawka, a jednak każdy z nas traktował to jak ostatnią nadzieję ludzkości na sensowne zajęcie w czasie, gdy świat powoli zmierzał w stronę cyfrowej otchłani. Teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują baterii, żeby cię dopaść. Malvo, Acko oraz Repulse w numerze Delilah wjeżdżają prosto w twoje słuchawki.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

roku 2004 pewien genialny programista wpadł na pomysł, żeby w dźwiękach słynnego komunikatora Skype ukryć głos swojej żony, co miało być romantyczne, a wyszło przerażająco jak w tanim horrorze. Siedząc w X-Vibe, myślę, że to niezły bit na samotne noce, więc zapomnij o wszystkim przy Fast Boy oraz Topic i ich Forget You w

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie lekko zwariował. Ale to akurat norma w czasie audycji, kiedy przypominam sobie rok 1999, gdy ekipa od filmu Blair Witch Project wypuściła do sieci zmyślone dokumenty o zaginionych studentach, sprawiając, że pół świata autentycznie uwierzyło w istnienie wiedźmy z lasu. Choć to był tylko genialny marketingowy przekręt, totalny obłęd w czasach, gdy internet był jeszcze powolny jak niedziela w urzędzie, a ludzie łykali wszystko jak młode pelikany. Więc teraz w X-Vibe serwuję ci dawkę czerwonych włosów i dramatu, bo ich troje i ich zawsze z tobą chciałbym być przez miesiąc. To klasyk, przy którym nawet wspomniana wiedźma wolałaby zniknąć. A teraz leci ten hicior w X-Vibe.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo sąsiad od 3 nad ranem uczy papugę wyć do księżyca. Więc żebyś w końcu poczuł się jak dzidziuś i zasnął w kołysce, leci Baby od Justina Biebera i Ludacrisa. Dla ciebie od nas w radiu XY.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek kolejnego zmartwienia. Bo w czasie, gdy miasto udaje, że śpi, ja przypominam sobie, jak w 1986 roku pewien gość postanowił, że nakręci film o morderczych pomidorach i nikt go nie powstrzymał. Co w zasadzie tłumaczy stan dzisiejszego przemysłu rozrywkowego? Ludzie wtedy wierzyli w różne dziwne rzeczy, a teraz tylko skrolują ekrany w X-Vibe, czekając na kolejną dawkę absurdu, którą serwuje ci ten cały nightmare. Więc zanim wpadniesz w całkowity obłęd od tego nocnego rytmu, pozwól, że Drake wraz z ekipą przypomną ci, co to znaczy prawdziwy beat. Bo teraz Drake, Sexy Red oraz SZA i ich Rich Baby Daddy rozbrzmiewają w X-Vibe.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł, od i w grze wideo Polybius ukryć podprogowe sygnały, wywołujące u graczy obłęd. Bo przecież świat potrzebował więcej paranoi, a nie tylko nudnych automatów. To totalny klasyk miejskiej legendy, w której bit rzeczywistości miesza się z cyfrowym horrorem. Więc w czasie audycji Nightmare serwuje dawkę Another Love w remiksie Tiesto. Niech Tom Odell niesie cię.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją przespać. W X-Vibe przypominamy sobie czasy, kiedy w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów na planie, bo gumowe były za drogie, co brzmi jak przepis na klątwę, ale dla producentów było po prostu oszczędnością. Faktury to ten rodzaj absurdu, który sprawia, że patrząc na ekran czujesz dziwny chłód w karku, jakby ktoś stał za tobą z pustym oczodołem i pytał o resztę z zakupów. Nic dziwnego, że połowa ekipy miała potem pecha, a my mamy dzisiaj 12 łez w klimacie Sylwii Wiśniewskiej, która płynie prosto do twoich głośników w X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo sąsiad od 3 nad ranem uczy papugę wyć do księżyca. Więc żebyś w końcu poczuł się jak dzidziuś i zasnął w kołysce, leci Baby od Justina Biebera i Ludacrisa. Dla ciebie od nas w radiu XY.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Lata 90. miały w sobie ten specyficzny rodzaj szaleństwa, które dzisiaj przypomina kiepski sen po zbyt dużej ilości kawy. A najlepszym przykładem jest historia gry Polybius, która rzekomo pojawiała się w salonach gier w 1981 roku, wywołując u graczy ataki paniki, amnezję i dziwne omawy. Od... i po chwili znikać bez śladu wraz z tajemniczymi ludźmi w czarnych garniturach, którzy rzekomo zbierali z automatów jakieś dane, choć to pewnie tylko kolejna miejska legenda o technologii, która miała nas kontrolować, zanim jeszcze internet stał się naszym głównym uzależnieniem. Więc żyjmy w tym obłędzie dalej, bo w X-Vibe właśnie leci Zayn oraz Taylor Swift z utworem I Don't Wanna Live Forever, czyli to

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Marian, z dla niewielkich tutaj. Garażu mi się właśnie pół regału zwaliło na auto, więc muszę wrzucić coś na uspokojenie. Najlepiej Know That You're Not Alone od Cat Burns. Niech to leci w Radio X Vibe, póki jeszcze jakoś stoję.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Za oknem znowu miasto zdycha w oparach smogu, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe i zastanawiasz się, czy to jeszcze sen, czy już początek końca świata. W roku 1986 ekipa filmu Poltergeist stwierdziła, że sztuczne szkielety są zbyt drogie, więc do sceny w basenie wrzucili prawdziwe ludzkie kości, bo tak było po prostu taniej. Co za obłęd! Pomyśl o tym, kiedy będziesz próbował zasnąć w pościeli, która nagle wyda ci się podejrzanie za krótka. W ten klimat idealnie wpisuje się totalny niepokój, ukryty w polskim bicie, który zaraz wiecie na pełnej w X-Vibe. Teraz tilt i mówię ci, że w

siedząc tak w mroku, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek z firmy Atari wpadł na genialny pomysł wypuszczenia gry opartej na filmie E.T., którą wyprodukowano w takim pośpiechu, że stała się absolutnym symbolem porażki i w efekcie miliony niechcianych kartridży pogrzebano gdzieś na pustyni w Nowym Meksyku jak odpady radioaktywne, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, ale to czysta prawda o korporacyjnym obłędzie tamtej epoki, gdzie liczył się tylko szybki zysk, a nie jakość bitu czy sensowny scenariusz. No i tak kończymy ten maraton w X-Vibe, bo w zasadzie w tej temperaturze nie da się już oddychać, więc teraz Nelly i Hot in Hair lecą prosto w twoją stronę, w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.
1: Mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele.

Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

skoro już wiesz, jak ruszać się jak Jagger, to może czas zrozumieć, że nikogo to nie obchodzi. Serio, przestań, bo to boli. Włącz Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X VAR.

Mirosław, tej strony Skłobucka. Ledwo żyję po tej zmianie na misji, ale puśćmy w końcu to The Robots 2009 Remaster od Kraftwerk, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box.
1: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Czemu misiu?
2: A u nas? U nas wszystko gra. Dosłownie. Radio X-Vibe.

To był Safri Duo i Play the Life w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet zaczynał od muzyki klasycznej i gry na perkusji w operze? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Fiesta Industry. Zastań z radiem X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż wkurzające telefony od telemarketerów. Więc dedykuję im Sexy Eyes od Wakefield, bo te maile chyba faktycznie wpatrują się w moje konto jak w obrazek. A w Radiu X Vibe leci teraz Wakefield i Sexy Eyes specjalnie dla tych natrętnych kurierów od Marka z Radomia.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

usłyszałeś właśnie I Forgive You w X-Vibe w Chromio. Sia zaczynała karierę śpiewając w zespole acid jazzowym, co brzmi równie dziwnie jak wygląda. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Depeche Mode. Zostań z Radiem

0: Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

skoro wracasz do domu, to lepiej miej oczy szeroko otwarte, bo przy tej szansie łatwo wdepnąć w coś, co nie pachnie najlepiej. Totalny obłęd. Radio XY.

Radio X Vibe. W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

trąbki w trąbkach brzmią jak budzik, którego nienawidzisz, więc wrzucamy Stars on 45, żebyś wreszcie przestał udawać, że masz gust muzyczny. Radio X Vibe.

To był Heat Waves od Glass Animals w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Dave Bailey studiował medycynę i neurobiologię, zanim na dobre zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Moby. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Hej, tu Barbara z Zezulina. Właśnie szoruję te kafelki w mojej pierwszej kawalerce, co mi przypomniało stare czasy. Więc puśćcie może, no to Here od Alessia Cara w Radiu X-Vibe, bo muszę jakoś przetrwać to sprzątanie.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret. Na przykład taki.

look back at it. To w sumie niezła strategia, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że live radio edit to tak naprawdę tylko 3 minuty reklam przekładanych muzyką. Witam!

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas, że jego teściowa kompletnie nie rozumie, że Miss Kalifornia to instrukcja obsługi lokalnej konkursu piękności. Dlatego dedykuje jej ten kawałek, żeby w końcu przestała wygrywać w Totolotka za każdym razem, gdy puszczą ten numer w radiu. To totalny obłęd, ale widać, że ta melodia ma w sobie taką moc przyciągania szczęścia, że nawet w Pile nie mogą przejść obok tego obojętnie. Już leci Dante Thomas i Miss Kalifornia dla teściowej od Marka. Niech szczęście wreszcie zacznie omijać jej kupony. W Radiu X-Vibe.

If I Could Turn Back Time, Czerw, X-Vibe. Wiedziałeś, że Czerw w młodości pracowała jako pomoc domowa u Lucille Ball? Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Nekairos i Rory Hope. Zostań z radiem X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

To był Feel So Close od Calvina Harrisa w X-Vive. Wiedziałeś, że Harris zaczynał od pracy w sklepie spożywczym, gdzie odkładał każdy grosz na sprzęt do produkcji? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz Savage, więc zostań z radiem X-Vive.

słuchaj, Kazimierz Zmysłowic tutaj, masakra jakaś, ręce mi się trzęsą przez ten remont. Muszę usłyszeć, no to With Arms Wide Open od Creed, bo inaczej zwariuję w

Apple X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Najpierw ratujesz świat jako hero, a minutę później wbijasz w kanapę przy Redbone. Serio, zdecyduj się, albo jesteś mesjaszem, albo po prostu potrzebujesz drzemki. Radio X. Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Positions zmieniasz pozycję na suchą pustynię, bo leci Sahara Woman. Pij wodę, bo wyschniesz szybciej niż te moje żarty. Radio X-Vibe.

To był Bad Dreams od Teddy'ego Swims w X-Vibe, który podobno pisze swoje teksty siedząc w wannie. Następne hity dla pokolenia X, a za moment sprawdzimy, co słychać u Marcy Playground. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu wcieleniu, bo po trzecim kebabie z podwójnym sosem stwierdził, że musi poczuć się chociaż trochę spicy. Więc leci to w radiu X-Vibe. T-Dolla Sign feat. Post Malone. Spicy. Dla siebie samego, od siebie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

słuchanie All Around the World La La La przez całą dobę to gwarantowany obłęd, więc lepiej, żeby twoje Dreams Will Come Alive nie obejmowały mnie w roli budzika. Totalny odlot w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: смешно чекла на бы высушил лзы.
1: Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Proszę!

Słuchaj, Brian z Konina tutaj. Siedzimy właśnie z ekipą i rozkręcamy się przed wyjściem. Więc puszczaj mi szybko ten hit Dilemma od Nelly, Kelly Rowland, bo inaczej w tym Radiu X nie da się wytrzymać.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita. Jason.

to był Downtown 88 od Petuli Clark w X-Vibe. Czy wiesz, że Petula zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda śpiewająca dla żołnierzy podczas II wojny światowej? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Blink 182. Zostań z radiem X-Vibe.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie. Yeah.

mamy tutaj wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej tylko tak można mu zasugerować, żeby wreszcie przestał zajmować dwa miejsca parkingowe swoim starym autem. Więc skoro w tytule jest From New York to LA, to może w końcu ruszy się z tej miejscówki i przejedzie chociaż parę kilometrów, żeby nie blokować wszystkim dojazdu. A teraz leci ten numer w Radiu X-Vibe. Patsy Gallant i From New York to LA, dedykowane sąsiadowi przez Marka. Trzymajcie się tam w tych korkach.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

był Pink Pony Club od Chapel Roan, która w X-Vibe, która zanim stała się gwiazdą, pracowała w kawiarni w Los Angeles, żeby opłacić czynsz. Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą, a po przerwie usłyszysz Petera Schillinga. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

zrobiłeś all the right moves, a teraz modlisz się, żeby If I Never See Your Face Again stało się faktem. Cóż, życie to nie tylko tanie triki, to też fatalne wybory. Radio X-Vibe.

Ta cheerleaderka właśnie rzuciła cię dla kogoś z korków w mieście. Teraz czeka cię Rush Hour, chwytny remix, bo stoisz w miejscu tak jak twoje życie uczuciowe. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

był Mars w wykonaniu George'a Stengela w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną pracował jako zawodowy strażak? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment Shanice. Zostań z radiem X-Vibe.

0: do.
1: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który zajechał mu drogę na rondzie 3 lata temu, bo choć od tamtej pory codziennie sprawdzam ten pas, to wciąż nie wiem, czy chciałeś coś powiedzieć, czy po prostu nie zauważyłeś, że istniejemy na drodze. Więc niech Say Something w wykonaniu A Great Big World i Christina Aguilery w Radiu X Vibe przypomni ci, że wciąż czekam na twoje wyjaśnienia w tej sprawie. Od Marka dla mistrza kierownicy.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

skoro I'm on One to twój stan umysłu, to Let the Music Play jest jedynym ratunkiem przed twoim kiepskim gustem. Serio, przestań już kombinować i po prostu słuchaj. Radio X-Vibe.

Salt.

Marek z osiedła przy ulicy Polnej przysłał wiadomość, że skoro sąsiad z dołu uważa, że moje parkowanie zajmuje mu aż minutę nowojorską, to dedykuję mu ten kawałek, żeby wreszcie zrozumiał, jak krótko trwa cierpliwość porządnego człowieka. W Radiu X Vibe grając Don Henley New York Minute dla sąsiada od Marka.

0: To było All the Things She Said grupy Simple Minds w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jim Kerr przez krótki czas był mężem Chrissy Hynde z The Pretenders? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Drake. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Start it.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był Gangnam Style od Psy w X-Vibe. Gość naprawdę trafił w dziesiątkę, bo ten klip był pierwszym w historii serwisu YouTube, który przekroczył 1 miliard wyświetleń. Następne hity dla pokolenia X zaraz poleci LMC i U2. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Bydgoszczy wysłał szefowi wiadomość o projekcie, ale zamiast słowa finalizacja, telefon wklepał filalizacja w wersji z fatalizacją, przez co biedak musi teraz tłumaczyć się z rzekomej wizji klęski. Więc, żeby rozładować ten stres, w Radiu X Vibe gramy Joyride zespołu Roxette, bo przecież po takiej wpadce jedyne co zostaje, to zabrać wszystkich na przejażdżkę po nową pracę. Od Marka dla szefa.

skoro I'm Coming Out już za nami, czas na Sweet Dreams Are Made of This. Bo po takim wyznaniu jedyne co ci zostało to ucieczka w sen. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Yeah!

Słuchacie radia X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Najpierw Leave Before You Love Me, a potem J'aime la vie, czyli klasyczna strategia. Uciekaj, zanim zorientujesz się, że jednak kochasz to całe bagno. Niezły poziom hipokryzji, co? Radio X Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

to był Miss You od South Star w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w oryginale samplował hit sprzed lat, bo po prostu lubi nostalgiczne brzmienia? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Gigi D'Agostino, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który chce zadedykować ten utwór swojej żonie Agnieszce, bo ich wspólne mieszkanie to totalny plac budowy i ciągle nie mogą się decydować, czy bardziej kochają ten remont, czy nienawidzą wszechobecnego pyłu. Więc to brzmienie idealnie oddaje ten stan ciągłego rozdarcia między miłością do wspólnego gniazdka, a nienawiścią do wiecznych napraw. A teraz w radiu X-Vibe leci Gnasz i Olivia O'Brien w kawałku I Hate You, I Love You, dedykowanym przez Marka dla Agnieszki. Trzymajcie się tam w tym kurzu.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

ma na nam i to całe zapatrzenie, to zawsze dobry sposób, żeby przypomnieć sobie, jak bardzo nie umiemy patrzeć w oczy, gdy dzieje się coś ważnego. Kora wiedziała, co robi, choć w 1986 roku świat zajmował się głównie odkryciem, że kawałek plastiku o nazwie płyta kompaktowa całkowicie zmieni nasze życie na lepsze, co oczywiście okazało się wierutną bzdurą, bo jakość dźwięku to nie wszystko. Skoro już jesteśmy przy byciu zapatrzonym w przeszłość, pora na odrobinę melancholii, która nie wymaga od Ciebie niczego poza otwarciem uszu na ten konkretny, nieco męczący, ale w sumie całkiem znośny utwór, więc teraz Passenger i Let Her Go w Radiu X Vibe.

0: Life's for the living, so living. We're better off dead.
1: Thank you so much, cheers. Thank you so much, cheers.
2: Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten w końcu zrozumiał, że rzucanie bumerangiem w stronę otwartego okna to nie był najlepszy pomysł na fizykę. Słuchaj, karma wraca dosłownie, a ten numer to przecież hymn o aerodynamice i skutkach rzucania przedmiotami w przestrzeni publicznej. A teraz w Radiu X Vibe Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, dla sąsiada od Marka.

0: James Young właśnie skończył snuć swoje nieskończone wizje i szczerze mówiąc mam dość tego melancholijnego nastroju, bo ile można analizować wszechświat z X-Vibe? W 2007 roku ludzie wierzyli, że internet to tylko miejsce do wysyłania maili, a nie studnia bez dna pełna teorii spiskowych i kotów grających na pianinie. Teraz czas na coś, co przywróci Ci wiarę w kolorowy świat, bez zbędnych przemyśleń. Więc Mika wchodzi cały na biało z Grace Kelly w X-Vibe.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był One Right Now, Post Malone i The Weeknd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatną kolekcję średniowiecznych mieczy? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Britney Spears. Zostań z radiem X-Vibe.

piękni i młodzi oraz ich niewiara. To był absolutny szczyt romantycznego dramatu, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziele mogli uronić łzę. Choć w 2006 roku pewien naukowiec udowodnił, że słuchanie muzyki podczas prowadzenia auta obniża zdolność koncentracji o 30%, co w sumie wyjaśnia, dlaczego po takich hitach połowa kierowców zapomina, gdzie właściwie zaparkowała swój wóz. Skoro już wiemy, że nasze mózgi bywają leniwe, czas na małą zamianę klimatu, bo zamiast rozpaczać nad losem, lepiej po prostu włączyć wyższy bieg i przestać analizować teksty, które powstały głównie dla zabawy. Teraz Nicki Minaj i Starships w Radiu X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą. Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I

0: Thank you!
1: Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej byłeń, bo po prostu nie może znieść, że wciąż nie oddała mu tego zagubionego w zeszłym roku buta z kompletu. Ewidentnie ten numer jest o desperackim poszukiwaniu zgubionej garderoby, co Nelly i Juanes wyśpiewali z taką szczerością, że aż ciarki przechodzą. A teraz w Radiu X Vibe. Nelly Furtado i Juanes. Te buzkę dla byłej dziewczyny od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Właśnie przebrnęliśmy przez te wszystkie dramatyczne wyznania, które brzmiały, jakby świat miał się zaraz skończyć. A przecież w 1998 roku ludzie naprawdę wierzyli, że komputery wybuchną przez jedną cyfrę w dacie, co było równie absurdalne jak wiara w szybki sukces bez wysiłku. Skoro już ustaliliśmy, że nic nie ma znaczenia, czas na dawkę optymizmu, która klei się do ścian równie mocno, co gumy do rzucia pod ławkami. Teraz Jonas Brothers i Hold On w X-Vibe.

To był Chris Allen i Live Like We're Dying w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość wygrał American Idol, chociaż wcześniej aż 3 razy nie przeszedł przesłuchań do innych programów? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Cher. Zostań w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

0: Wehikuł czasu w wykonaniu Dżemu zawsze przypomina mi, że nostalgia to najgroźniejszy narkotyk, a 2003 rok wcale nie był tak dawno, jak próbują nam wmówić lustra. Skoro już jesteśmy przy podróżach w czasie, warto pamiętać, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie powrotu do przeszłości za sprawą wielkiego ekranu. Choć dzisiaj te wszystkie wizje przyszłości wydają się równie odległe co rozsądek w sieci. Zostawiamy sentymenty dla marzycieli, bo czas na nieco mniej poważne podejście do zawartości portfela i stylu z odzysku. Teraz Macklemore, Ryan Lewis oraz Once i ich Thrift Shop w Radiu X Vibe.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Słuchaj, Władysław ze zgonu tutaj, no bo te kilometry między nami to jakiś żart, więc może puścisz Rozowa kula od Bajmy, bo tylko to nas jeszcze trzyma w całości na Radio X Vibe. Serio!

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Harry Styles w tym swoim cukierkowym wydaniu brzmi jak wakacje, których nikt z nas nie przeżył, bo w 2005 roku pewien inżynier wpadł na pomysł stworzenia serwisu wideo, gdzie pierwszym filmem było niezbyt porywające nagranie ze słoniem w zoo, a teraz każdy z nas marnuje tam godziny na oglądanie głupot. Więc zamiast szukać sensu w arbuzach, lepiej wróćmy do czasów, gdy syntezatory załatwiały sprawę bez zbędnego kombinowania, bo teraz Erasure i The Little Respect w Radiu X Vibe.

Far From Over Franka Stallona w X-Vibe, który nawiasem mówiąc napisał ten kawałek po tym, jak jego brat Sylwester zadzwonił do niego z planu Rockiego. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach pojawi się Christina Aguilera. Zostań z radiem.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kombi i ich Nasze Rendezvous to niezły powrót do czasów, kiedy syntezatory brzmiały jakby projektowano je w garażu, a nie w laboratorium. Co zresztą pasuje do roku 1983, kiedy to świat pierwszy raz usłyszał o wirusie HIV, co było zdecydowanie mniej zabawne niż te fryzury. Świat pędzi, a my zostajemy przy dobrych dźwiękach, bo przecież nikt nie potrzebuje dodatkowego stresu w ten wieczór, zwłaszcza gdy można po prostu płynąć przez noc. Skoro już skończyliśmy z tą polską klasyką, czas na coś, co sprawi, że nawet najbardziej oporna noga zacznie szukać jakiegoś sensownego ruchu. Bo teraz Mojo i Lady w radiu X-Vibe.

Sebastian ze Szczebrzeszyna z tej strony. Totalny obłęd, bo wciąż sprzątam po tym świątecznym indyku, który wybuchł w piekarniku, więc puszczajcie szybko, no. Hole in the Head od Suga Babes, bo tylko to mnie uratuje, no, tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu te niemieckie rozczarowania życiowe w wykonaniu Ajliwy, po których człowiek ma ochotę tylko na ciepłą herbatę i długi sen. A skoro już o dramatycznych wyborach mowa, to w 1986 roku pewien geniusz marketingu postanowił sprzedawać wodę w plastikowych butelkach. I o dziwo, nikt go nie wyśmiał, co tylko dowodzi, że świat od dawna zmierza w dość dziwnym kierunku. Więc lepiej przestać analizować błędy przeszłości i po prostu poczuć ten rytm, skoro Portugal The Men wjeżdżają z Philip Steel w X-Vibe.

To był Riptide od Saxena w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś zaczynał jako zawodowy haker, zanim zajął się muzyką? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Annie Lennox. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Upiłam się tobą, połową mych lat.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tej bezsenności w X-Vibe, bo świat za oknem wygląda, jakby ktoś wyłączył kolory i zostawił tylko szary szum w czasie audycji Nightmarek. Wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo plastikowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio, co jest totalnym szczytem logiki prosto z Hollywood. Ekipa techniczna uznała, że ludzkie kości są tańsze od gumowych odlewów, więc po prostu wrzucili trupy do wody i kręcili dalej, bez mrugnięcia okiem. Teraz Electric Hearts, Jella oraz Robbie Rosen próbują wmówić ci, że to dobry czas w kawałku Good Time w X-Vibe.

0: widzę.
1: Słuchaj, Pamela, dzwonek wolnicy tutaj. Muszę po prostu wykrzyczeć całą tę frustrację, więc zapuść proszę Fly Away od Tones and I, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Wipe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Siedzisz w ciemności, a za oknem tylko martwe piksele miasta. Więc posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien producent z Hollywood wpadł na pomysł od i do filmu o przygodach pewnego śmiałka dorzucić sceny z prawdziwymi zwłokami, bo taniej było wynająć ciało z kostnicy niż płacić za profesjonalne manekiny. Co w sumie idealnie pasuje do poziomu etyki tamtej dekady, gdzie życie i śmierć stawały się tylko kolejnym elementem scenografii w rytm taniego bitu. A teraz ten absurdalny klimat przenosimy w X-Vibe, gdzie za chwilę wjedzie Kazik na żywo z opowieścią o Celinie, która prawdopodobnie też ma swoje za uszami. Więc niech ten numer uderzy prosto w twoją czujność, bo oto Kazik na żywo i Celina lecą w X-Vibe.

0: Radio X Vibe.
1: Hey yo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

W latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od gumowych modeli z tworzywa sztucznego. Nic tak nie podkręca klimatu, jak autentyczne zwłoki w domowym zaciszu, co w X-Vibe serwujemy bez cenzury. Życie to krótki bit, więc nie trać czasu na strach przed trupami. Teraz Anna of the North i Lovers w X-Vibe.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej strefie, gdzie zdrowy rozsądek bierze wolne. Więc witaj w Nightmarek, gdzie fakty bywają dziwniejsze od fikcji. Bo czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien filmowy projekt stał się przekleństwem dla ekipy, ponieważ podczas kręcenia Poltergeist 3 na planie działy się rzeczy, których nie wyjaśni żadna techniczna usterka, a ludzie z obsługi przysięgali, że lustra pękały same z siebie, bez żadnego powodu, co tylko udowadnia, że czasem lepiej nie kusić losu i po prostu dać się ponieść, bo w X-Vibe płynie tylko taki beat, który nie zostawia złudzeń. Teraz Pitbull i Chris Brown w International Love w X-Vibe.

2004 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł. Od i w procesorach Intela ukryć tajemniczy kod, dzięki któremu słyszysz głosy w głowie, gdy tylko zbliżasz się do monitora. Więc jeśli w czasie audycji czujesz, że szepczą do ciebie piksele, to nie nightmarek, tylko czysty obłęd. Bo teraz Paul Wetz z Ode Anden Bass wleci prosto w twoje zmysły w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

dobra noc, choć patrząc na twoją twarz w odbiciu ekranu, lepiej byłoby powiedzieć, że po prostu nie śpisz. A skoro już tu jesteś w X-Vibe, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób, który do dziś przyprawia informatyków o deszcze, bo facet w gumowej masce, zniekształcony cyfrowym bitem, wygadywał totalne bzdury o telewizji i swoim bracie, a potem zniknął jak sen po zbyt ciężkiej kolacji, zostawiając wszystkich w obłędzie, bo nikt nigdy nie znalazł sprawcy tego żartu, który dziś uznalibyśmy za zwykły trolling, a wtedy był po prostu przerażająco dziwny, zupełnie jak ten bit w numerze, który teraz wiedzie. Więc Norbi i rozkołysz się w X-Vibe.

Tutaj jest Bogdan, tutaj jest koszar. Ledwo siedzę po tym dzisiejszym leg day. Nogi mam jak z waty. Więc puszczenie Young, Wild and Free feat. Bruno Mars od Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars to chyba jedyna szansa, żebym się podniósł z tej kanapy w radio.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.